meeny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny